denial jako strzela w półnoru. A Dius ma prosty styl. Tylko sumi kostry, ty prochodnie ostry, dziwnej, ale to si snad i ty płacz sama, a je to uszity.

Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochanie, złap mnie za dłoń, zostawmy.